0: Głowacze.
1: Kasi.
0: Ja się raz wszystkim synu poli i złożę głowa. Ja się kasa raz ja.
1: Location.
0: 6230 East Roosevelt.